Paki-paki magyar lojti farmai. Paki-paki magyar. Nalaira, eteiwi. Hamaira, te piki-paki-paki. Kitenifa, ote kai para.